0: trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Posloucháš Fajn.

0: Vianoci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Keep them moving, come on.
1: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
2: Back to the hits.
1: Fajn.